0: Po kartce z kalendarza Joanny Ciapki Sangster usłyszymy bardzo optymistyczny utwór starego, dobrego małżeństwa. Jest już za późno. Nie jest za późno. Joanny Ciapki Sangster usłyszymy bardzo optymistyczny utwór starego, dobrego małżeństwa. Jest już za późno. Nie jest za późno.
1: Łowo-zielony dywan zdobiony słońcem dostatnio, pejzaż gorący rżysk i stygnących gwiazd w zimnym niebie, smutku co zawisł kluczem żurawi

Dzisiaj jest 13 września, 256 dzień roku. Do końca roku zostało 110 dni. Słońce w Edmonton wzeszło o 7.04, a zajdzie o 19.54. Dzień będzie trwał 12 godzin i 50 minut, a noc 11 godzin i 10 minut. Znak osób urodzonych 13 września to panna. Imieniny obchodzą Filip Jan Chryzostom oraz Aleksander Maria Julian Aureliusz i Apolinary. Wszystkim solenizantom składamy serdeczne życzenia imieninowe. Środek września to czas, kiedy mamy babie lato. Babim latem nazywa się potocznie okres ciepłych i słonecznych dni na przełomie września i października, a czasem także i w październiku. Ów czas charakteryzuje się tym, że w dzień jest ciepło, noce jednak bywają chłodne, a rano pojawia się mgła. Właściwa definicja omawianego wyrażenia jest następująca. Babie lato to długie, cienkie nitki pajęczyny unoszące się w powietrzu pod wpływem wiatru w ciepłe jesienne dni. Na owych nitkach pająki, zwykle samice, przenoszą się na duże odległości w poszukiwaniu schronienia na zimę. Dzięki niezwykłej umiejętności rozprzestrzeniania się zasiedlują one większość obszaru wszystkich kontynentów, a gdy zdecydują, że oddalili się od rodzinnego krzaka już dość daleko, zwijają nitki i lądują na ziemi. Jest jeszcze trzecie znaczenie wyrażenia babie lato, metaforyczne. Późne lato albo wczesna jesień ludzkiego życia. No dobrze, ale dlaczego w owym określeniu występuje przymiotnik babi? Jak nie trudno się domyślić, musi on mieć związek z rzeczownikiem baba w przestarzałym już nieco znaczeniu stara kobieta. Pamiętamy wiersz Dziad i baba Józefa Ignacego Kraszewskiego, zaczynający się od słów: był sobie dziad i baba, bardzo starzy oboje. Przymiotnik babi, babia, babie, dziś byśmy powiedzieli babski, babska, babskie, znaczył należący do baby, właściwy babie, dotyczący baby. I właśnie dlatego mamy babie lato. Niestety nie ma jednomyślności językoznawców w kwestii pochodzenia owej nazwy. Najczęściej porównuje się cienkie białe nitki pajęczyny unoszone przez wiatr w pogodne jesienne dni do siwych, delikatnych włosów starszych kobiet w jesieni życia. Tkaniem zajmowały się dawniej kobiety, baby, ale zanim przystępowały do tego zajęcia, musiały przygotować len. Owo międlenie lnu było dość męczące, a że odbywało się we wrześniu i w październiku, kiedy nieraz bywa ciepło jak w lecie, rozgrzane pracą przątki, nie bacząc, że to już jesień, zdejmowały z siebie część odzienia. Jeśli więc ktoś zobaczył takie częściowo rozebrane baby siedzące przy międleniu lnu, mógł to skomentować tak: ależ macie, baby, lato. Istnieje wreszcie czwarte objaśnienie pochodzenia nazwy babie lato. Że okres niemal letnich ciepłych dni jesieni można porównać do późnej miłości starszych kobiet. Babie lato ma swoje odpowiedniki w innych językach, na przykład w angielskim babie lato nazywamy Indian Summer. Kartkę z kalendarza przygotowała i czytała Joanna Ciapka-Sangster.

Oficjalnie 6 września 2026 roku prawicowo-populistyczna partia Alternatywa dla Niemiec, AfD, zwyciężyła w wyborach parlamentarnych w kraju związkowym Saksonia-Anhalt. Reakcja polskiej prawicy była od zachwytu Konfederacji do ostrożnej krytyki w wykonaniu PiS. W wielu punktach drogi polskiej i niemieckiej prawicy są zbieżne, szczególnie w przypadku Konfederacji. Mam głównie na myśli politykę antyukraińską, antyeuropejską, czyli w sumie prorosyjską. Charakterystyczne jest geograficzne położenie saksońskiego landu. Jest to całkowicie terytorium byłego NRD. Jak widać, 36 lat po zjednoczeniu Niemiec, tradycje komunistyczne utrwalone tam przez Związek Radziecki i skłonności narodowościowe, czyli marzenia z czasów III Rzeszy, znalazły wspólny grunt. Niedowiarkom proponuję następujące ćwiczenie z udziałem dowolnie wybranej sztucznej inteligencji. Zadaj jej pytanie o cechy wspólne założeń systemu komunistycznego i faszystowskiego i będziesz zdumiony, jak bardzo są one zbieżne, a niektóre wręcz takie same. Czas powrócić do tego, co nas czeka w najbliższych minutach. Za chwilę przedstawię Państwu pierwszą część wywiadu, jakiego udzieliła mi dr Karolina Lewestam, polska filozofka i pisarka, członkini redakcji miesięcznika Pismo. Zakończenie wywiadu usłyszymy za tydzień. Dwa następne bloki przedstawi Piotr Rajski. Będzie to druga część wywiadu Kazachstaniada z Williamem Chodkiewiczem, zasłużoną postacią Polonii w Edmonton, oraz Piotrowe Notki jednego Boga pod tytułem Dzień Demokracji.

0: Po drugiej stronie Atlantyku udało mi się pozyskać panią Karolinę Levestam na wywiad związany z jej działalnością literacką, o której jest ostatnio głośno w Polsce. Karolino, witam cię i dziękuję za to, że zgodziła się ze mną, z nami rozmawiać. A muszę jeszcze dodać, jesteś w tej chwili w Portugalii.
1: Tak. Dzień dobry wszystkim i dzień dobry Bogdanie.
0: Więc Karolina, zacznijmy od tego może. Spróbuję przedstawić swoją sylwetkę słuchaczom. Sylwetka jest przebogata, więc na pewno nie zrobię tego kompletnie. Ale tak, jesteś absolwentką Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Warszawskiego. Masz za sobą doktorat Boston University z filozofii. Jesteś redaktorką, jesteś pisarką, jesteś postacią bardzo wszechstronną, fenomenalną. I w dzisiejszej rozmowie chciałbym porozmawiać z Tobą o tym, jak doszło do tego, że weszłaś w świat pisarzy. Może opowiedz krótko o swojej drodze od uniwersytetu do doktoratu.
1: No, wiesz co, to takie pytanie jest szeroko zakrojone, ale powiem ci, że.

0: podpisałam wreszcie kontrakt na tę pierwszą książkę, to chyba był jeden z najszczęśliwszych momentów mojego życia. Tak szczerze ci powiem. A mam trójkę dzieci, więc musiałam je wszystkie urodzić i te momenty też były szczęśliwe, ale ten był też wyjątkowy zupełnie. No i tak to już jest. Teraz sobie piszę głównie i to jest moje zajęcie. I mam takie wrażenie, wiesz, że dojechałam do tego miejsca w życiu, w którym zawsze chciałam być.
1: No wiesz, uprzedziłaś moje pytanie, bo chciałem w dalszej części naszej rozmowy chciałem cię zapytać, jak to się stało, że zaczęłaś pisać? Tymczasem okazuje się, że pisać to już chciałaś od maleńkości, tak? I zrealizowałaś się w tym, czyli jest to sukces, wielki sukces życiowy. I jeszcze zapomniałem dodać, kiedy przedstawiłem cię pokrótce, że jesteś, oprócz tego, że jesteś pisarką, filozofką, ty jesteś również córką mojej znakomitej koleżanki ze studiów na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej. I to jest coś, co jest bardzo ważny czynnik, który spowodował, że chciałbym z tobą rozmawiać. Więc teraz, jak już jesteśmy przy książkach, twoją pierwszą opublikowaną książką była Mała Księżniczka, czyli to był, że tak powiem, kobiece spojrzenie na małego księcia z kobiecego punktu widzenia. Czy dobrze trafiłem? Nie czytałem tej książki,
0: Tak,
1: ale taka jest koncepcja.
0: to wiesz co, ta książka to w ogóle jest takie trochę aż wstydliwe w takim swoim, że tak powiem, cheesiness, nie? Że ta książka przyszła do mnie rzeczywiście we śnie, i ona się przyśniła. Przyśniła mi się taka dziewczynka jak mały książę skacząca po planetach, tylko z innymi przygodami. I wstałam sobie w nocy, szybko ją narysowałam. I miałam właśnie, wiesz, tą historię napisaną, miałam akwarele do niej zrobione. I tak chodziłam po tych różnych wydawcach, tylko jakby nikt mnie nie znał i nikt nie chciał mi niczego wydać. Niestety przemysł wydawniczy w Polsce w dużej mierze opiera się na wydawaniu tych ludzi, którzy już zostali wydani. Bardzo trudno jakby wejść w to. I wiesz, i to był taki bardzo długi czas chodzenia po różnych wydawcach i pokazywania tych moich rysunków, i czułam się jak taki naprawdę w ogóle niechciany wypierdek, o który chodzi, pokazuje te rysunki i nikt w ogóle nie jest zainteresowany. Aż nagle, w ogóle, pewnego dnia redaktorka jednego z największych wydawnictw, Agory, odpowiedziała mi, a potem odpowiedziała mi redaktorka drugiego największego wydawnictwa, WAB, które związane jest z Empikiem, które u nas jest takim głównym dystrybutorem książek, taką główną księgarnią. I zaczęła się taka wojna, i zaczęli się próbować przelicytować, kto tę książkę dostanie. W końcu dostała ją WAB. I jak ta książka wyszła, to było naprawdę dla mnie rzecz no, niesamowita zupełnie. I ta książka w ogóle na początku wszyscy byli bardzo przeciwni w internetach różnych, że jak to można w ogóle profanować mojego księcia, ale jak już ją ludzie przeczytali, to się bardzo spodobała. I do dziś mam w ogóle bardzo wielu ludzi, którzy przychodzą na spotkania autorskie związane z innymi książkami i mówią na przykład, ta książka pomogła mi strasznie, nie wiem, przeżyć coś ważnego w moim życiu, poradzić sobie z jakąś stratą. Więc ta książka jest jakoś bardzo mi bliska. Ale potem nastąpiły opowieści Świata Zorzy, tyle że one były napisane już dużo wcześniej. Wiesz, ja już je napisałam na doktoracie. Dużo, dużo wcześniej i po prostu też z nimi chodziłam i też próbowałam je wydać i też ich nikt nie chciał. A jak już
1: Czyli, przepraszam,
0: zostały wydane.
1: już po tym sukcesie Małej Księżniczki w dalszym ciągu miałeś problemy ze światem
0: Nie.
1: Zorzy? A
0: Nie,
1: odwrotnie było. Okej.
0: jak już wydałam tą małą księżniczkę, to już nagle wszyscy wszystko chcieli.
1: I stało się. I masz za sobą
0: Stało się i tak
1: dwa tomy
0: poszło.
1: Świata Zorzy, które
0: Tak.
1: zdobyły nagrodę literacką, o ile się nie mylę, tak?
0: Oj, wiele nagród literackich zdobyły,
1: Wiele.
0: bardzo wiele. Zdobyły Nagrodę Literacką Miasta Warszawy na przykład, która jest jedną z najważniejszych polskich nagród literackich i jako jedyna z tych dużych nagród ma dziecięcą kategorię. Zdobyły Literacką Podróż Hestii, która jest taką też bardzo ważną nagrodą i parę innych pomniejszych nagród i były nominowane do wszystkiego, więc taki można powiedzieć krytyczny sukces duży.
1: Jest to powieść, są to dwie powieści fantazy ze świata bardzo zimnego, prawda, w którym cały czas trwa zima. Tego nie rozumiem. Ja po prostu jestem człowiekiem spod znaku skorpiona. Jak słyszę zima, to się trzęsę, ale obiecuję przeczytać. Jeszcze jedna fajna rzecz mi się przytrafiła w tym strażnictwie.

0: Te perły, tam pojawiła się postać bardzo pozytywna, człowieka o nazwisku Kultik. Przez chwilę myślałem, że to jest pomyłka, że to jest Kulik, któremu ktoś tam poprzeczkę do Tedo robił, ale się okazało, że to
1: A
0: był.
1: widzisz, widzisz, no. Ale wszystko przede mną. Jeszcze trzeci tom trzeba napisać, bo to jest w założeniu trylogia, więc właśnie piszę trzeci tom. Mogę gdzieś jakiegoś kulika wsadzić, no. Jak będzie trzeba.
0: Z góry dziękuję, ale na pewno nie zasłużyłem. I teraz jeszcze przejdźmy, idźmy, zróbmy krok dalej. Następnie pojawiły się Pasterze Smoków. Tytuł sugeruje znowu jakąś bajkę, ale nie jest to bajka, to jest książka o relacjach między rodzicami i dziećmi.
1: Tak, to są eseje tak naprawdę i ta książka, tutaj wydawnictwo samo do mnie przyszło po jakimś czasie, bo pisałam eseje do magazynu Pismo. Magazyn Pismo to jest tak, my sobie lubimy mówić w Polsce, że to jest taki polski New Yorker. I wiesz, mało jest takich pism, które drukują długie formy eseistyczne. Jest bardzo duży nacisk na fact-checking, które płacą sensownie. No i to nasze pismo, właśnie takie jest. I ja tam drukowałam różnego rodzaju właśnie eseje o swoim rodzicielstwie między innymi i wydawnictwo Czarne do mnie przyszło, czy nie chciałabym zrobić z tego książki, dopisać dużą część tych esejów jeszcze i je wydać. Ta książka, powiem Ci, miała naprawdę wielkiego pecha, bo teraz, jak już wydałam Szmaty niedawno, to jakoś ludzie wracają do tej książki i są bardzo zdziwieni, że ona nie zrobiła jakiegoś takiego większego splashu. Ale nie miała szans tego zrobić, gdyż wyszła dosłownie w przededniu wojny w Ukrainie. I to było tak, że ja wydałam książkę, Putin najechał na Ukrainę, ja już za chwilę po prostu byłam jedną z tych osób, które gdzieś tam odbierały tych uchodźców ukraińskich, u nas mieszkało potem 12 osób. Nikt nie czytał żadnych książek w tym momencie. Jedyną książką, jaką powiedziała mi potem redaktorka naczelna wydawnictwa WLB, jaką oni sprzedawali, była książka o tytule Putin. I to była jedyna książka, którą oni byli w stanie sprzedać przez te pierwsze miesiące wojny. Więc jakby żal mi było trochę tej książki, że ona tak przeszła niezauważenie, ale z drugiej strony właśnie nawet się trochę cieszyłam, były takie momenty, bo to taka dosyć osobista była książka, moja pierwsza taka osobista książka, więc też miałam pewnego rodzaju obiekcje przed, nie wiem, trochę się bałam jak czytania jej przez ludzi, no. Ale teraz widzę, ona wraca i ludzie ją zamawiają na nowo, bo tam dostaję właśnie powiadomienia zawsze, przychodzi, wiesz, raz na kwartał, raz na kilka miesięcy, ile zostało książek sprzedanych i w związku z czym, ile wydawnictwo jest ci winne, no to widzę, że Pasterze Smoków znowu są w cenie.
0: No, gratuluję po raz kolejny. I no może teraz przejdźmy do tego najważniejszego punktu, z mojego punktu widzenia przynajmniej, Szmaty. Przeczytałem Szmaty dosłownie w ciągu jednego dnia. Nie mogę się od tego oderwać. Jest to fascynująca lektura. Ale o co chodzi? Ja widzę Szmaty jako twoją autobiografię napisaną na trzech płaszczyznach, z trzech punktów widzenia. Raz piszesz, jesteś tam ty jako ty, odwołujesz się do siebie jako do dziecka, a równocześnie mówisz do swoich dzieci, to jest to pokolenie niższe, a równocześnie cały czas w tle jest twoja matka i są ciotki, które siedzą na strychu i grzebią w szmatach, czyli w tych używanej odzieży i rozmawiają i ty rozmawiasz z nimi. Jest to, wiesz, z mojego punktu widzenia jest to fenomenalne połączenie jednej osoby na trzech różnych poziomach, na trzech różnych etapach życia. Ja to tak odbieram i naprawdę...
1: A to bardzo ciekawie powiedziane, no.
0: Więc właśnie ja powiedziałem to, jak ja to odebrałem, a może ty rzuć swoje światło, jaki był pomysł i dlaczego właśnie tak wyszło?
1: No wiesz, ja sobie generalnie radzę w ogóle z różnymi takimi transformacjami tudzież kryzysami w życiu poprzez pisanie. No nic nowego nie mówię, wiele ludzi tak ma, no nie? Nawet wiele ludzi, którzy nie publikują, też tak mają, że lubią sobie wypisać te różne rzeczy. I tak jak wypisywałam te rzeczy związane z rodzicielstwem w Pasterzach Smoków, tak tutaj jakby, wiesz, zaczęłam wchodzić powoli w wiek średni tak zwany, I mam takie wrażenie, że wiesz, bycie kobietą jest takie dosyć podzielone na takie bardzo jasne etapy, czego ty pewnie jakby nie masz doświadczenia takiego, dlatego że mężczyzna dojrzewa i już jest sobą, tak? I on tym sobą pozostaje. Natomiast kobieta bardzo musi zawsze. Te zmiany są takie dosyć drastyczne. To znaczy, dojrzewanie kobiety jest troszeczkę bardziej drastyczne niż dojrzewanie męskie. Wiąże się ze zmianami fizjologicznymi bardzo dużymi. I też sposób, w jaki na ciebie patrzy świat, jest radykalnie inny od tego, jakim wzrokiem cię darzył ten sam świat przed tym dojrzewaniem. Potem, jak jest rodzicielstwo, tak? To też jest radykalne, fizyczne, głębokie przemienienie, tak? No bo jakby ty masz dziecko, a my musimy je urodzić. I to jest ta różnica. I też kobieta jako matka nagle jest już zupełnie inną kobietą niż ta kobieta, która była pożądana jako młoda dziewczyna, prawda? Zupełnie inaczej odbierają w społeczeństwie. Ona musi siebie sama też przedefiniować, żeby jakoś sobie z tym dojść do ładu. A potem następuje ten wiek średni, kiedy ona przestaje już być atrakcyjna i przestaje już być tak bardzo dojmującą matką.
0: Tu bym polemizował z tą atrakcyjnością, ale mów dalej.
1: No, różnie to bywa oczywiście, prawda? Moja mama jest piękna do dziś. Natomiast no, jest to, ta fizyczność wymaga takiego przedefiniowania, więc ja potrzebowałam sobie to przepisać i myślałam, że napiszę po prostu eseje o tym, jak to jest, nie wiem, starzeć się jako kobieta, wchodzić w wiek średni jako kobieta i tak sobie myślałam, że to będzie taka książka, po czym w ogóle nie byłam w stanie tego napisać, bo za każdym razem jak pisałam te rzeczy, to na boku sobie pisałam inne rzeczy. I te rzeczy to były właśnie te historie tej mojej mamy, tych jej wszystkich koleżanek, kum, sióstr i wszystkich innych tam kobiet zgromadzonych wokół niej. I nagle właśnie ten projekt pisania tych historii połknął zupełnie ten projekt eseistyczny. I nagle to się zrobiła taka autofikcja, tak zwana, bo taki jest termin teraz chyba na to, która rzeczywiście pomogła mi. Była takim terapeutycznym działaniem. I wiesz, i to jest jeszcze takie ciekawe, że jak się pisze takie rzeczy właśnie autoterapeutycznie, to je się pisze naprawdę dla siebie i potem następuje ten szok, kiedy człowiek sobie zdaje sprawę, aha, teraz to czytają. I to był dla mnie, wiesz, ja nie mogę o tym myśleć, bo jakbym o tym myślała pisząc, to bym w życiu nic nie napisała. Więc za każdym razem, jak taka złota rybka, która jeździ dookoła, znaczy płynie sobie dookoła tego swojego akwarium i za każdym razem mówi, o Boże, co to jest, a co to jest, nie? Bo zapomina. Ja tak samo zawsze zapominam, że ludzie będą musieli czytać to, co ja napisałam.

0: Drodzy słuchacze, w przygotowaniu do Dnia Sybiraka, który wypada 17 września, proponujemy Wam w trzech częściach fragmenty obszernego wywiadu ze znanym działaczem polonijnym, tułaczem wolności, panem Williamem Chodkiewiczem. Zachęcamy, byście obejrzeli cały wywiad, w którym William dzieli się także sekretem swojej długowieczności, znajdujący się na stronie internetowej Kanadyjsko-Polskiego Towarzystwa Historycznego. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Dłonie.
1: No i matka zaczęła szukać zaraz mieszkania. Jak raz była szczęśliwa, że znalazła, ale to był taki szek, który miał mniej więcej square meter, jak ten nasz pokój tutaj, a może było 4 metry na 4 i miał okienko i potem miał płytę tam, gdzie można było palić drzewo i coś gotować. Mieliśmy i mieszkało nas tam 5 dzieci i mama, ale po jakimś czasie przyszła kobieta bagać nas, ona się nazywała pani Talarczykowa. Jej ojciec był policjant, i ona błagała, żeby mama przyjęła. Mama mówi, no okej, chętnie, bo nie można odmówić. I ona miała jednego syna Wacuś, który miał jakieś 4 lata w moim wieku, i Jagódka. To mama pracowała podczas lata w kamieniołomie i przychodziła do nas może raz na 2 tygodnie i pajok przynosiła, a pajok to jest kilka bułek chleba,
2: tak jest.
1: I oni dawali nam coś 200

0: věku Jagutka, to máma pracovala počas léta v kamení volně i přichodila do nás možná raz na dva týdny i pajok přinosila. A pajok to je kilka bułek chleba.
1: Tak je.
0: I oni dawali nam coś 200 gramów na dziecko, a na osobę pracującą 500 gramów, ale czasami nawet tego nie było. A więc kto o nas dbał? O nas dbała Ema, która miała 9 lat. A więc ona pewnego czasu dbała o Emusia, która miała niecałe 8 lat. Ema miała 9, niecałe 10. A ja miałem 4,5, jeszcze była Jagódka i to. A więc Ema chodziła po wszystkich kochozach, zbierała marchewkę, kartofle, dojdą to. I podczas lata obierało się kartofle, łupinki, suszyło, żeby w zimie mieć jakąś zupę.
1: Tak jest.
0: Ja tutaj rozmawiałem z moją córką i ja mówię, Katie, mówię, do you know that in Siberia our delicacy was a potato soup made from potato peels? Yeah. Ona nie wyobrażała sobie, she says, sounds very yummy.
1: Sounds delicious.
0: Ja czasami chciałam zrobić taką okazję, gdzie powiedzieć mojej rodzinie na Wigilię jedną, jeden dzień przedtem zrobimy tak, jak na Sybierze. Tak, gdzieby tylko mieli zupę z kartofli. A co mieliśmy aby ogłosić to Emuś i ja czasami poszli, Emuś rąbał drzewo, chociaż my 8-9 lat składał, ale czasami drzewa zabrakło, więc myśmy mieli storage of cow pads.
1: No, okay.
0: Te, jak wyglądają, jak pierożki.
1: Tak jest.
0: To myśmy zbierali i myśmy palili je, ale w lecie było tak gorąco, nas pluspy grzyły, wszy i to i tamto, że jak myśmy palili te cow pads, to jest bardzo dobrze insekt
1: oczyściło
0: i komito oczyścić. Tak. No i ja byłem bardzo posłuszny chłopak, 3 lata, bo Emuś poszedł do szkoły i Ema, a chyba po miesiąc czy dwa przyszła NKWD do nas i chciała zabrać mnie i Musia do dziedomu. To było, dziedom był Buras, który był jakieś 20 km od nas, ale mamusia się oparła i mówi, że nie pozwoli, żeby mnie zabrali i Musia, bo ona wiedziała, że jak oni mnie poszlą w inne strony, to może ślad zaginie.
1: Prawda.
0: A Janina i Eliza już dobrze pisały po polsku. Janina była
1: twoja siostra.
0: Janina była taka zdolna,
1: tak,
0: że ona w rok tak uczyła się dobrze po rosyjsku, że ona dostała nagrodę Lenina i Stalina, atliczne.
1: Proszę uprzejmie.
0: Tak. I jak myśmy się spotkali w Persji, ona miała 2 czy 3 te nagrody i ona jedną porwała, a ojciec mówił, dziecko, co ty robisz? I ona dalej zatrzymała, jeszcze mam to kopię. A pisała po polsku już tak dobrze, jakbyśmy dostali list od ojca, to ona napisała ten list po polsku, to, który tatuś otrzymał. Jeżeli chodzi o ten wyrok ojca...
1: I ojciec siedział w więzieniu w tym czasie, tak?
0: Ojciec był aresztowany, siedział w RSB, jakieś 200 km przez jakiś czas. Myśmy nic od nim nie widzieli, ale jak byliśmy na Syberze, do nas ciocia napisała, ale jak się pisała w tych czasach, to było, trzeba używać kod.
1: Tak jest.
0: Żeby dać do zrozumienia, bo nie kontrolowali.
1: Tak jest.
0: I ona pisała, że ojciec gdzieś tam jest w Berezbeczu, pracuje jako accountant.
1: Okay.
0: Ale był taki accountant, że tutaj na jego dokumentach, jak NKWD pisało, to oni napisali accountant.
1: Tak.
0: I mówi,

0: So dangerous social
1: socially
0: element.
1: Dangerous content.
0: Dangerous social element. Byl šedo verz Bčko, nebo přiběž do Mínska, kilka 7 měsíců, a když v marcu 1941 roku, krótko zanim Němci zaatakovali, to jego zawieźli do Seffenlagd, tego miejsca tutaj. A więc ojciec siedział tam przeszło rok i tutaj pisze, że to był jeden z największych obozów, który w 1940 roku miał jakieś 34 tysiące, a potem podskoczył do 100. A za rok później znowu poszedł na dół do 53 tysiące. To kto pisał to, to oni nie wiedzieli, że te wszyscy, co podskoczyło do 50 tysięcy, prawdopodobnie byli polscy jeńcy, ale jak ta amnestia w lutym, niby ta amnestia zaznała, to jak ich wypuścili, to obóz
1: spadł do
0: 53 tysiące. No i co? Ojciec musiał jechać, jak się wychodzi z obozu w 1942 roku w lutym i jedzie się jakie 4 tysiące do Uzbekistanu, do Guzar, gdzie Anders organizował armię.
1: Tak jest.
0: A więc ojciec, ale ja, bo ja kiedyś rozmawiałem z Bartkiem Schwender, którego rodzina była wywieziona i oni byli w Kazachstanie mniej więcej może 200 km od nas.
1: Tak.
0: Ale oni byli taki dosyć szczęśliwi, bo ich powiedzieli do kolchozu. No, a w kolchozie pracowało się normalnie.
1: Tak.
0: To i tamto. I Władek, jako się on urodzony w 1924 roku, to chyba miał już prawie 18 lat, on zdecydował jechać się do Guzaru też. Do Andersa. Ja mówię, Władek, jak tyś przeżył? On powiedział jedno słowo, suchary.
1: Tak jest.
0: A więc on miał worek sucharów i oni spotykali się z innymi kolegami Polakami. Oni spali razem, bo tam niektórzy złodzieje mogli człowieka zabić za kilka,
1: rubli.
0: Więc oni spali razem, a więc tak. Ale ojciec, nie wiem, jak dojechał do Guzaru. No i w Guzarze był kilka miesięcy i zbieg okoliczności, że kiedyś poszedł do fryzera i w kolejce ludzie siedzą, no a w końcu mówi fryzjer Chodkiewicz.
1: Yes.
0: A więc on poszedł, ostrzegł się, a potem podchodzi jeden gość do niego i mówi, czy masz rodzinę? I ten gość odwiedził Burasa, swoją córeczkę tam, Buras, i zdjęcie zrobił Elizy Janiny i on pokazał zdjęcia. I tutaj mamy list, jak ojciec pisze do nas, drogą rodziną, to i to, i tamto.
1: Znaczy wtedy w ogóle dowiedział, gdzie wy jesteście.
0: Tak, tak.
1: I twoja mama przez cały ten czas pracowała w kamieniołomach, tak?
0: Mama pracowała podczas lata w kamieniołomach, a podczas zimy rąbała drzewa w tym
1: lesie.
0: Tak, tak. I ja pamiętam raz, poszedłem odwiedzić mamę, bo ja widziałem, że mama pracuje, jak ładowała barki,
1: tak.
0: Że ona pracuje tam coś ileś, nie wiem, wtedy 15 km. I ja szedłem po Irtyszu, wtedy miałem chyba już 6 lat, i doszedłem do mamy, i jak raz tam był lunch, i oni dali mnie zacierkę. I teraz, jak ja robię porycz i myję ten kontener, jak pływają
1: tak jest.
0: Te różne te, to mnie przypomina tą zacierkę.
1: Tak jest.
0: Ja nie wiem, jak te kobiety mogły pracować, jak im dawali tylko 500 gramów chleba na tego.

0: Felieton Piotra Rajskiego z cyklu Notki jednego Boga, czyli o duchowości nie całkiem poważnie.
1: Drodzy słuchacze, już dosyć długo nie proponowałem wam informacji na temat różnych świąt z innych tradycji religijnych, więc pomyślałem, że może warto by to zrobić w tej notce. Idea jest taka, by dać wam pewne wyobrażenie, czym żyje świat pozachrześcijański. Innymi słowy, by dać wam szansę poczuć puls świata. I tak, dzisiaj wypada drugi dzień żydowskiego święta Rosh Hashana, który jest żydowskim Nowym Rokiem. Dodajmy 5787 w ich kalendarzu. Tego dnia Żydzi celebrują stworzenie świata. Jest to też dla nich pierwszy z 10 dni zachwytu, podczas których Izraelici, przynajmniej w założeniu, nie tylko powinni starać się docenić piękno stworzenia, ale także oczyścić swoje dusze przed wypadającym 21 września świętem Jom Kippur. Jom Kippur jest także nazywane świętem odkupienia. Tego dnia Żydzi zobowiązani są pościć, ofiarować przebaczenie wszystkim, którzy spowodowali im jakieś trudności, no i także prosić o przebaczenie wszystkich, którym oni sami wyrządzili jakąś krzywdę. Oczywiście, drodzy słuchacze, my wszyscy dobrze wiemy, jak spodziewam się, Izraelici, łebski naród, też to rozumieją, że świat nie powstał 5787 lat temu. Nie ulega wątpliwości, że świat jest o kilkaset bilionów lat starszy. Jest to raczej okazja dla nas wszystkich, a nie tylko Żydów, by zachwycić się pięknem otaczającego nas świata. Ten zachwyt stworzeniem przynosi często uczucie pokory i sprawia, że jesteśmy bardziej skłonni do pojednania się z innymi robaczkami, którzy tak jak my, poprzez błędy i upadki, starają się znaleźć swoją drogę w tym ludzkim życiu. We wtorek, drodzy Państwo, wypada Ganesh Chaturthi, czyli urodziny hinduskiego bożka o twarzy słonia Ganeszy, który jest czczony przez Hindusów jako bóg sukcesu. Jest ich zwyczajem, że przed podjęciem jakiegoś działania Hindusi proszą Ganeszę o wsparcie –

Jako że ja sam będę tego dnia z grupą członków polsko-męsko-damskiego klubu wysokogórskiego podróżował po Nowej Szkocji, już teraz pozwolę sobie poprosić Ganeszę, by dopomógł tej wyprawie zakończyć się sukcesem. W środę wypada Samvatsari, czyli Dzień Przebaczenia, celebrowany przez dżinów. Ma on podobną funkcję co Yom Kippur dla Żydów. Tego dnia dżinowie powinni praktykować introspekcję, pokutę i spowiedź. Jak sami Państwo widzicie, samoterapeutyczne zalety praktyk takich jak pokuta, spowiedź, proszenie o i oferowanie przebaczenia nie są tylko wytworem chrześcijaństwa, ale są częścią naszej ludzkiej podróży od tysięcy lat. Dobrze byśmy mieli świadomość, jak uniwersalne są te zwyczaje, jak uniwersalne są stojące za nimi potrzeby okresowego resetu czy rozpoczęcia na nowo. W środę wypada też Gambar Paetishem, święto Zoroastrian, którzy celebrują stworzenie ziemi i letnie zbiory. Znowu chciałbym podkreślić podobieństwo tego święta do Rosh Hashana, albo chociaż naszych zielonych świątek, i jego uniwersalny charakter. Co ciekawe, tego dnia wypada też Międzynarodowy Dzień Warstwy Ozonowej, poprzez który ONZ zachęca nas, byśmy wzięli większą odpowiedzialność za naszą Matkę Ziemię, a szczególnie za to, jak niszczymy chroniącą życie na Ziemi warstwę ozonową. Jeszcze dwa inne ciekawe dni wypadają w tym tygodniu, mili Państwo. We wtorek jest ogłoszony przez ONZ Międzynarodowy Dzień Demokracji, a w czwartek w USA wypada Dzień Konstytucji i Obywatelstwa. Spodziewam się, że będą to trudne dni dla człowieka, którego Amerykanie wybrali sobie na prezydenta, a który robi co może, by rozwalić porządek demokratyczny nie tylko w swoim kraju, ale wszędzie na świecie. Tym bardziej ważne byłoby, drodzy słuchacze, byśmy to my pamiętali o wartościach skojarzonych z demokracją i byli gotowi ich bronić. Demokracja nazywana też najlepszym spośród niedoskonałych rozwiązań pozwala między innymi odsunąć od władzy ludzi, którzy zamiast służyć swoim społeczeństwom, zaczynają wprowadzać jakieś ideologie, nieracjonalne ekonomiczne pomysły, a najczęściej własne paranoje, służące jedynie bogaceniu się lub utrzymaniu się przy władzy za wszelką cenę. Niemcy pozwolili odebrać sobie demokrację w latach 30. ubiegłego wieku. 12 lat później było ich o 10 milionów mniej. Autorytarna pokusa nie jest tylko muzyką przeszłości. Te niebezpieczeństwa nadal istnieją. Paranoje Putina już kosztowały życie ponad miliona Rosjan i Ukraińców. Nie pozwólmy, by podobne aberracje zwyciężyły w Albercie, Polsce, Kanadzie czy gdziekolwiek na świecie. Stawką jest dobrobyt nas wszystkich. W prawdzie, prostocie i miłości, Piotr Rajski.

Zwykli ludzie noszą w sercach wiarę w miłość, czasem smutek. W dzień powszedni

0: Muzyka łączy. Organizacja Forever Canadian zaprasza wszystkich ludzi dobrej woli na koncert pod nazwą Calgary Concert for Canada. W roli głównej wystąpi ikona sceny kanadyjskiej Jen Arden. W koncercie również wezmą udział inni artyści. Zaproszeni goście, którzy reprezentują różne style i rodzaje muzyki, tak by umilić czas wszystkim słuchaczom. Koncert będzie miał miejsce w Calgary w parku The Confluence w niedzielę 20 września od godziny 2 po południu do 7 wieczorem. Wstęp wolny. Rejestracji darmowych biletów można dokonać na stronie internetowej pod adresem www.forever-canadian.ca. Serdecznie zachęcamy wszystkich do czytania gazety www.gazeta.com. Codziennie przeszukujemy dla Państwa wszystkie rzetelne, ciekawe źródła informacji i przekazujemy serwis z kraju i ze świata, oczywiście wszystko, co się dzieje w Kanadzie. A poza tym mnóstwo naszych własnych ciekawych cykli, między innymi Co w trawie piszczy, moje rozmowy na temat Europy, świata, Polski i Stanów Zjednoczonych z wybitnymi ekspertami, między innymi cykl Bonikowska z Bonikowską, cotygodniowe artykuły o języku i wiele, wiele innych ciekawych informacji, wideo, audio i oczywiście tekst. A poza tym tylko u nas, Polonia Infobank. To, co potrzebne jest Polakom na całym świecie. Porady, informacje o grantach, o nowych programach i oczywiście, co ciekawego robią Polacy na całym świecie. Polonia Infobank tylko w gazecie. Zapraszamy najserdeczniej raz jeszcze www.gazetagazeta.com.
1: Jeśli zostałeś poszkodowany w wypadku, skontaktuj się z Asif Law Office. Jesteśmy jedną z najlepszych kancelarii prawnych w Edmonton, specjalizującą się wyłącznie w sprawach o odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach samochodowych. Założyciel kancelarii, Norm Asif, otrzymał prestiżową nagrodę President's Award Stowarzyszenia Prawników Procesowych Alberty w 2012 roku. Od ponad 30 lat prowadzimy skomplikowane sprawy dotyczące wypadków, a także zaniedbań ubezpieczyciela. Jesteśmy uczciwi i skuteczni. Opłatę za nasze usługi pobieramy w formie procentu od uzyskanego odszkodowania po zakończeniu postępowania. Bezpłatnie dla klienta. Kancelaria Asif Law reprezentuje klientów na wszystkich szczeblach sądów w Albercie. Prowadziliśmy również sprawy przed Supreme Court of British Columbia i Federal Court of Appeal. Jeśli Ty lub bliska Ci osoba ucierpieliście w wypadku samochodowym, skontaktuj się z nami natychmiast. Sprawy załatwiamy również w języku polskim. Kontaktuj się z nami w Asif Law Office pod adresem 14027 127 Street w Edmonton, numer telefonu 587-524-3000. Sprawy w języku polskim załatwia Aneta pod numerem telefonu 780-901-1129.

0: Wyrth Institute for Austrian and Central European Studies zaprasza Państwa na Polish Week, tydzień Polski, który będzie miał miejsce od 21 do 26 września. W tym roku będzie to celebracja życia i twórczości Andrzeja Wajdy w 100. rocznicę urodzin oraz w 10. rocznicę śmierci tego wspaniałego reżysera. W ramach obchodów odbędą się projekcje filmów. Czwartek, 24 września o godzinie 11.30 Człowiek z żelaza w sali Senatu Uniwersytetu Alberty. Piątek, 25 września Wałęsa Człowiek z nadziei również o godzinie 11.30 i również w sali Senatu. Natomiast w sobotę, 26 września projekcja filmu Powidoki będzie o godzinie 15 w kinie Metro. Pokaz za biletami. Organizatorzy zapraszają na lunch z Polonią o godzinie 13. Będzie to spotkanie i prezentacje o sztuce Wajdy, które przedstawią goście z Polski Bożena Karwowska i Ewa Fiuk, jak również pozdrowienia od Grety Deros. Moderatorem dyskusji będzie pani konsul Aleksandra Kucy. Organizatorami tegorocznego festiwalu są Wyrth Institute for Austrian and Central European Studies, Kongres Polonii Kanadyjskiej, Okręg Alberta oraz Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Vancouver. Serdecznie zapraszamy.
1: Kolejne 50% cła na kanadyjskie towary. Wojna trwa. A tymczasem w Białym Domu prezydent Trump z braku własnej inteligencji wezwał do pomocy sztuczną inteligencję i na swojej platformie Truth, czyli Prawda, rozpoczął działalność artystyczną. Pojawiło się tam kilkadziesiąt obrazów z prezydentem w roli głównej. To trzeba zobaczyć, ale spróbuję przedstawić kilka opisów. Oto Donald Trump jednym ruchem pisaka zmienia nazwę stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka. Oto Donald Trump jedzie konno przez Amerykę w towarzystwie George'a Washington. Donald Trump kroczy śmiało przez pole bitwy na czele mocarnych robotów miotających promienie laserowe. Donald Trump przedstawia mapę Ameryki Północnej, gdzie cały kontynent plus Grenlandia i Karaiby są pokryte amerykańską flagą. Oto Donald Trump, niczym mityczny atlas, niesie na swoim grzbiecie całą kulę ziemską. Tego się nie da odzobaczyć. To nie są obrazki stworzone przez pacjentów zakładu medycznego z filmu Lot nad kukułczym gniazdem. To jest twórczość prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wracając do wrześniowej, pokojowej atmosfery programu Nasze Radio Kanada, zapowiadam ciąg dalszy. Za chwilę usłyszymy drugą część wywiadu Joanny Bogusławskiej z Marcinem Wojtasikiem z telewizji Sport, sprawozdawcą Mundialu 2026. Poznamy zakończenie projektu Democracy Poland Action Committee Canada oraz poznamy 43. odcinek Medium Joanny Dobkowskiej-Kubackiej, czytany przez Darię Kowalską. Zapraszamy!

0: Kanada moim okiem. Felietony zafascynowanej tym krajem Joanny Bogusławskiej.
1: Dzień dobry, tu Joanna Bogusławska, Kanada moim okiem. Dziś zapraszam na drugą część mojej rozmowy z Marcinem Wojtasikiem, dziennikarzem TVP Sport, korespondentem tej stacji w Kanadzie i w USA w czasie tegorocznego mundialu.
2: Ja też rozmawiałam z moim dobrym znajomym z Halifaxu, który właśnie jest dużym fanem piłki nożnej i trochę się tak śmieję, bo ja jestem dużą fanką hokeja i trochę tak się śmiejemy, że tam piłka nożna trochę jest tak jakby hokej u nas, w tym sensie takim, że nasze obiekty hokejowe tamtejsze, a kontra tamte obiekty piłki nożnej, a nasze. Jest ta różnica. I właśnie on też zawsze mówił, narzekał, że jak się pojawia ktokolwiek lepszy, to od razu leci do Europy i tam chce robić, tam rozwijać się, robić karierę, zamiast właśnie być w Ameryce Północnej i ciągnąć tą piłkę. A kiedy pojechał pan do Stanów, to proszę mi powiedzieć, jakie może były różnice między tą amerykańską i kanadyjską odnogą mundialu? Czy organizacyjne, może związane z kibicą, czy atmosferą w ogóle gdzieś na mieście? Czy to były takie różnice, czy nie?
3: Wydaje mi się, że no jednak trochę więcej uwagi poświęcano temu soccerowi. To było bardziej widoczne. Ja byłem w Bostonie, w Nowym Jorku, w Miami, w Atlancie. Zwłaszcza w Nowym Jorku to było widoczne, bo tam rzeczywiście jest blisko Times Square, jest mnóstwo sklepów sportowych, które były bardzo mocno nastawione na soccer. Już się przyzwyczaiłem. Na kibiców soccera, którzy tam przyjeżdżali. Było tego naprawdę bardzo dużo. Mam też takie wrażenie, że tam ludzie troszeczkę więcej się na piłce nożnej znają, trochę bardziej ją żyją, ale też takie kwestie organizacyjne. Na przykład mnie to bardzo zdziwiło, w Toronto poszliśmy na pierwszy mecz i tamten stadion zbudowany jest troszkę tak, że trzeba kawałek przejść od bramy do samego stadionu. A przed bramą my przyjechaliśmy kilka godzin przed meczem, nie mieliśmy żadnego problemu, żeby postawić samochód, co z perspektywy dziennikarza sportowego jest z jednej strony super, bo to się rzadko zdarza, z drugiej nie do pomyślenia, bo wszystko powinno być pozamykane. W Stanach Zjednoczonych to było nie do pomyślenia, bo tam właściwie ulice całe były zamykane w dniu meczu. Nie można się było bez przepustki dostać pod stadion na przykład w Nowym Jorku, albo w Atlancie, czy w Miami. Ktoś, kto nie miał wjazdówki, no to musiał się liczyć z tym, że trzeba będzie przejść duży kawałek, no dla nas z dużą ilością sprzętu, no to rzeczywiście byłoby trudne. A tymczasem w Toronto zatrzymaliśmy się w takiej wąskiej uliczce między stadionem, czy wejściem na stadion, a takim parkiem nad wodą, zresztą bardzo urokliwe miejsce. Właściwie większość dnia pracowaliśmy w tym parku, bo można się było schować przed słońcem. No i to też pokazywało taką trochę większą, w pozytywnym sensie, kameralność, bo no w Stanach bym się nie dostał pod stadion tak prosto. Dlatego no mam wrażenie, że generalnie też te stadiony amerykańskie były większe, więc one robiły takie większe wrażenie. One też były budowane trochę inaczej infrastrukturą było budowane. No i tam miało się wrażenie, że tam jest mnóstwo ludzi, znacznie więcej ludzi. I że rzeczywiście oni się pojawiają w Bostonie. Pamiętam, pojawili się już na kilka godzin przed meczem i tam stadion w Bostonie jest otoczony takim pasażem, w którym są sklepy, przede wszystkim restauracje. Tam było pełno ludzi od razu. Kanadyjczycy na mecz, o ile pamiętam, dotarli dosyć późno. Ja byłem tylko przy pierwszym, więc tylko o pierwszym mogę mówić. Natomiast w Stanach mam wrażenie, że to było takie trochę bardziej intensywne w ogóle przeżywanie tego. To też było widać w tych studiach telewizji Fox. Było organizowane w plenerze, specjalnie wychodzono do ludzi. Właściwie całe studio było otoczone kordonem fanów, którzy jak to Amerykanie cały czas krzyczeli, coś wołali i to wszystko żyło, to było zupełnie inne. No i to się chyba sprowadza też do tego, że Amerykanie, część z nich pamięta ten mundial z 1994 roku i też oni są do piłki nożnej już trochę bardziej przyzwyczajeni i trochę lepiej ją znają.
2: A też mundial w Ameryce Północnej to podejrzewam, że niemałe wyzwanie dla europejskich stacji telewizyjnych, chociażby ze względu na strefy czasowe, zupełnie inne. Więc tak się chciałam troszkę o taki, że tak powiem, od kuchni podpytać, jak wyglądał pana taki typowy mundialowy dzień pracy, żeby zdążyć, nie wiem, zrobić materiał, wysłać, żeby wszystko się tak dobrze zgrało czasowo. Jak to wyglądało?
3: No i ja kiedy się kładłem spać, to moi koledzy w Warszawie już pracowali. To była różnica 6 godzin na wschodzie. Ja byłem na wschodzie cały czas, więc ta różnica była utrzymana. Nie było dramatu, szczerze powiem, bo ja pracowałem w takich godzinach w miarę normalnych. właśnie ze względu na Europę duża część meczów odbywała się wcześniej, czyli w ciągu dnia. Więc ja miałem na przykład mecz o 15, w Polsce już była 21, finał miałem, no to w Polsce już prawie północ, tak? Więc to bardziej w Warszawie były trudności, bo wiem, że cała nasza ekipa właściwie no to pracowała po nocach nieraz. Były dyżury, podziały pracy i tak dalej. Ja no miałem taki sznyt, że wstawałem o tej 6 rano,

0: na takim kameralnym stadionie, więc to też zajmowało przeważnie cały dzień. Później się to montowało przy okazji, ewentualnie się robiło jakiegoś paralife'a albo live'a gdzieś pomiędzy, więc rzeczywiście ten dzień był dosyć intensywny, zwłaszcza jeżeli chciało się robić materiały. No i pod koniec turnieju to były głównie takie łączenia na żywo bądź paralife z redakcją, więc to było trochę bardziej stacjonarnie, bo po prostu ustawialiśmy się w jednym miejscu, stamtąd pracowaliśmy. Natomiast no, rzeczywiście na początku trzeba się było trochę przyzwyczaić do tych godzin, bo zawsze na początku musiałem sprawdzić, czy jak zadzwonię do domu, to czy kogoś nie obudzę, albo w pracy już koledzy, koleżanki są. Trzeba się było do tego dostosować, ale z mojej perspektywy to nie był problem. Nawet też ta różnica czasowa, nie wiem ile, może 2-3 dni trzeba się było przyzwyczaić. My jeszcze mieliśmy taki dosyć dobry lot do bezpośredni z Warszawy, więc byliśmy tam chyba o godzinie 15 mniej więcej, więc no jakoś tak organizm to dosyć szybko zaakceptował. I paradoksalnie mi chyba było nawet tak lepiej pracować, niż gdyby to był czas taki typowo europejski, bo wtedy jest bardziej intensywnie, a tu już jak wiedziałem, że zrobiłem sobie, no my robiliśmy na przykład live'y, paralive'y w okolicach tej 10, 11, ja wiedziałem, że moja redakcja już później się wycisza, bo się robi noc, a ja mogę na przykład popracować nad czymś innym, co może mi zająć na przykład 2 dni, bo muszę pojechać, nagrać, później na przykład zmontować, bo też montowałem sam.
1: Tak. Już po powrocie do Polski, czego tak z Kanady by pan powiedział, że panu by brakowało?
0: To jest mój pierwszy wyjazd, taki długi zwłaszcza, o którym właściwie codziennie myślę i który sobie codziennie wspominam. Wspominam go bardzo dobrze. Była to przygoda. My nie mieliśmy jakichś sytuacji, nie wiem, kryzysowych, niebezpiecznych, tak jak nas czasem straszono, że gdzieś coś się może wydarzyć albo musicie na siebie uważać. Zjechaliśmy właściwie cały wschód, no bo tak jak mówiłem, z Kanady przez Vermont, Nowy Jork, Boston, później samochodem z Nowego Jorku do Miami, dopiero później samolotem Atlanta i Nowy Jork. I nie mieliśmy jakichś trudnych sytuacji i to była niesamowita sprawa, bo było po prostu inaczej, tak? Jak człowiek idzie do Niemiec czy gdzieś w Europie, no to po pierwsze my już nie mamy się czego wstydzić jako Polacy, zresztą często Europę przebijamy pod wieloma względami. Nie ma takiej różnicy, a tu czuł człowiek, że jest na innym kontynencie jednak. Czego mi na przykład najbardziej brakuje? Brakuje mi atmosfery z Miami, bo zrobiło na mnie największe wrażenie, bo było najbardziej takie egzotyczne. Z Kanady brakuje mi, właściwie jeszcze mi nie brakuje, bo jeszcze mam trochę kawy od Tima Hortona.
1: O Jezu, też bardzo lubię.
0: Ja bardzo lubię. Na początku myślałem, że to będzie zwykła sieciówka, jakich nie brakuje. Chociaż słyszałem o tych kanadyjskich stereotypach, że ludzie ją uwielbiają i rzeczywiście Tim Horton ma się w Kanadzie dobrze. No i pojechaliśmy raz i później, póki byliśmy w Kanadzie, to tylko tam byliśmy. I przywiozłem sobie właśnie z Montrealu kawę o smaku liścia klonowego. Dzisiaj jeszcze piłem, bo trzymam ją tylko dla siebie. Jak na przykład jestem sama, bo mam czas, to piję. Tego mi trochę brakuje. I w ogóle te kawiarnie Tima Hortona były takie przyjemne, mimo że to sieciówka. Fajnie się tam wchodziło i było dużo, więc zawsze można było coś znaleźć. Tam był zawsze fajny klimat. Dobrze wspominam generalnie uśmiechniętych ludzi. I to zarówno w Kanadzie, jak i w Stanach. Myśmy się wszędzie spotykali raczej z takim pozytywnym odzewem, z uprzejmością, gdzie byśmy nie byli, czy to była prowincja, czy duże miasta, czy to były restauracje, czy to były, nie wiem, sklepy. To było bardzo fajne. Z Kanady na pewno też bym wziął taką otwartość, która nam pomagała w pracy. Byliśmy tym, nie ukrywam, zdziwieni, że właściwie wszędzie, gdzie weszliśmy z kamerą, to nie było problemu, żebyśmy mogli wejść. Wiem, że jak pojechaliśmy właśnie na to rodeo do Alvinston, to mieliśmy troszkę czasu przed samym rodeo, no to sobie pomyślałem, dobra, poszukamy jakiegoś kowbojskiego sklepu. Bo koniecznie chciałem kapelusz kowbojski kupić. Znalazłem rzeczywiście, sklep nazywał się Cold Cactus. Weszliśmy tam znienacka, niezapraszani, nie było na miejscu właściciela, było tylko takie dziewczyny, które tam pracowały i okazało się, że nie ma problemu, żeby je nagrać, żeby wejść z kamerą, ograć sklep, żeby popytać o coś, żeby tam trochę czasu spędzić. Jakoś w Polsce i w Europie nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić, bo wszystko trzeba umówić albo skonsultować z szefem, a tam mieliśmy wiele razy takie sytuacje, że wchodziliśmy, chcieliśmy coś nagrać. Pamiętam, że w stanie Vermont pojechaliśmy do muzeum, żeby ograć taki wielki, zabytkowy parowiec, który został przed laty wyciągnięty z wody i po prostu stał na środku polany. I też byliśmy umówieni, byliśmy na pół godziny przed zamknięciem muzeum, okazało się, że nie ma problemu, żeby wejść z kamerą i go ograć.
1: Super.
0: I to było z takiej logistycznej perspektywy rzeczywiście coś niezwykłego, bo nie było z tym żadnych problemów. No i generalnie, co bym chętnie wyciągnął jeszcze, no podróże z samochodem.

0: samochodem z muzyką country w tle, bo odpowiedzieliśmy sobie z operatorem i to było też fajne, zwłaszcza jak się robiliśmy takie dłuższe trasy. No i ta atmosfera generalnie bardzo fajna. Ta piłka była w tle, dużo sportu było w tle, bo był ten hokej, byliśmy w New Yorku na baseballu, na New York Yankees, gdzie baseball jest ciężko strawny dla europejskiego kibica, ale ten klimat wszędzie był fajny, bo to no, było dla mnie przynajmniej coś nowego, więc to też sprawiało, że ja to wszystko chłonąłem i tak dobrze ten wyjazd wspominam.
1: Wróci pan do Kanady prywatnie albo zawodowo?
0: Ja bardzo chętnie bym wrócił, zwłaszcza, że chciałbym też zobaczyć no, też trochę tej innej Kanady, tak? No bo tak jak mówię, to był wycinek. Zobaczyć zachód. No, mój kolega, który był na zachodzie, mówił, że Vancouver jest niesamowite, rzeczywiście niesamowitym miastem jest. Ale ja chciałem zobaczyć te wszystkie inne nietypowe miejsca, tak? Wiem, że Kanadyjczycy mają lądowisko dla UFO, co jest niesamowite, zobaczyć te wszystkie, znaczy wszystkich jezior to w życiu bym nie zobaczył, ale zobaczyć te najsłynniejsze jeziora, zobaczyć trochę tej natury kanadyjskiej, tak? No to by było fajne trochę pojeździć na przykład po północy, tak? Może kiedyś się uda, może uda się jeszcze wrócić też zawodowo, zobaczymy.
1: Serdecznie tego życzę i bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki. Let's go!

0: Witamy ponownie po krótkiej przerwie w naszym Radio Kanada Małgorzatę Bonikowską. Przypomnę, redaktor naczelną dziennika Polonii w Kanadzie, gazety oraz przewodniczącą DPAC-u, Democracy Poland Action Committee. Witaj, Małgosiu.
1: Witam serdecznie Państwa, witam Cię, Joasiu, dziękuję za zaproszenie. To my tak sobie rozmawiamy, przypominam Państwu, że Joasia jest w zarządzie DPAC-u, także my sobie rozmawiamy tak, jakby to powiedzieć, DPAC-owo i ogólnie polonijnie.
0: No tak, ale Ty wiesz najwięcej, a w szczególności na temat projektu, który chcemy ponownie omówić, ale teraz troszeczkę z innej strony. Jesteśmy po 4 webinarach. Proces rekrutacji dobił końca 10 września właśnie.
1: Tak, tak. To znaczy my to nagrywamy wcześniej, ale tak naprawdę faktycznie 10. Do 10 są przyjmowane zgłoszenia. Wiem, że tych zgłoszeń jest dużo i one są z całej Kanady. Przychodzą do Fundacji Bliżej Polski, która będzie do 21 bodajże rozpatrywała ta komisja zgłoszone osoby, ale to jakby ten wyjazd do Polski, ja cały czas podkreślam, jest tylko częścią tego programu i tak naprawdę jest dla nas chyba wszystkich najważniejsze, co się będzie działo po przyjeździe. Mieliśmy super spotkanie z ludźmi, no niestety nie wszystkimi, którzy się zgłosili i nie wszystkimi, którzy chodzą na te webinary, a na te webinary przychodziło sporo ludzi, około 30 osób, ja mam nawet czasami ponad, to było bardzo przyjemne, że ludzie się tak interesują. No i zrobiliśmy takie spotkanie tutaj w Mississadze, gdzie się wszyscy spotkaliśmy osobiście, niektórzy po raz pierwszy, no niestety jak mówię, ani nikt z Edmontonu, ani z British Columbia, ani z Nowego Brunswicku, ani z Ottawy czy Montrealu nie mógł przyjechać, ale wyszło z tego spotkania takie coś, co było naprawdę niezwykle, niezwykle pozytywne. Mianowicie nadzwyczajna chęć i zapał do wspólnego działania. I to jest naprawdę dla mnie najważniejsza przyjemność, wielka nagroda za długie godziny spędzone nad tym projektem, ale z ogromną radością. No i myślę, że będziemy działać razem.
0: Nie chcemy zdradzać pomysłów, jakie mają poszczególne osoby, bo zresztą to wszystko się okaże też po Waszych wspólnych dyskusjach podczas pobytu w Polsce. Może opowiedz nam troszeczkę, jak to będzie wyglądało w Warszawie.
1: No w Warszawie będzie 5 dni, takich pełnych 5 dni szkoleń, spotkań różnego rodzaju. Oczywiście dokładne tam wszystko co do godzin dostaną ci, którzy zostaną, że tak powiem, zakwalifikowani. Potem jest tam jeszcze lista oczekujących, więc gdyby ktoś tam musiał się wycofać w ostatniej chwili, to z tej listy mają dobierać kolejne osoby. Natomiast no, jest to taki dosyć intensywny program, dlatego tam jakieś osoby, które sobie wyobrażały, że będą mogły stamtąd na przykład, nie wiem, pracować albo, nie wiem, być pół dnia, a pół dnia nie. No nie, nie ma takiej opcji. Ten program wymaga dwóch takich bardzo ważnych rzeczy. Dobrej znajomości języka polskiego, bo program jest po polsku i takie były warunki postawione przez MSZ. A druga rzecz to takiej pełnej dyspozycyjności i w trakcie tego pobytu, bo wszyscy jedziemy razem, wracamy razem. Także przyjeżdżamy w niedzielę, a wracamy w sobotę i te wszystkie pozostałe dni tam są tak jakby takie trzy chyba można powiedzieć elementy, które organizator, czyli to Bliżej Polski Fundacja planuje. Mianowicie jedna to są różnego rodzaju workshopy, szkolenia. Druga to są spotkania z różnymi ludźmi, którzy mogą być dla nas przydatni w przyszłości i my dla nich również na tej takiej linii Polska-Kanada. A więc różni ludzie z różnych NGO-sów, ambasada kanadyjska, niektórzy politycy, także zobaczymy. I trzeci element, który jest równie ważny, co jest bardzo fajne, taki element jakby poznawania współczesnej Polski, czyli tam jest szereg takich wypraw w różne ważne miejsca, akurat w Warszawie. No, dla mnie może jest to mniejsza taka atrakcja, bo ja te wszystkie miejsca znam, ale oczywiście chętnie zobaczę je jeszcze raz. A więc będziemy w Polin, będziemy prawdopodobnie w różnych muzeach, być może, że w Zamku Królewskim. No i dużo czasu chyba będziemy, mam nadzieję, mieli na to, żeby po prostu siedzieć i gadać ze sobą, bo to jednak będzie stacjonarny wyjazd i wszyscy będziemy w jednym miejscu, tacy skoszarowani w jednym hotelu. Więc będzie, mam nadzieję, okazja do wielu takich ciekawych rozmów i do zastanowienia się, jak zorganizujemy tę sieć współpracy, bo o tym była dużo mowa bardzo na tym spotkaniu takim osobistym. Są nawet takie osoby, które nawet nie wiemy, czy złożyły i czy będą składały, ale chcą współpracować zdecydowanie w tej sieci, więc musimy wypracować metodę na tę tak zwaną sieć, czyli zastanowić się, jak tych wszystkich ludzi z całej Kanady pozbierać, żebyśmy mogli sobie nawzajem pomagać i współpracować już później, po zakończeniu pobytu w Polsce, a potem już nawet po zakończeniu roku, kiedy już się skończy jakakolwiek i tutaj kontakt z tym, z MSZ-em, w sensie, że on nas tutaj w jakiś sposób wspiera, to już będziemy sobie musieli to wszystko razem ustalić.
0: No właśnie, to byłoby moje kolejne pytanie właśnie, jak wyobrażamy sobie współpracę po powrocie, jak ma wyglądać ta sieć, ale tak jak wspomniałaś, to będą pewnie tematy waszej dyskusji w Polsce.
1: Na pewno, ale też chcielibyśmy, żeby te inne osoby, które na przykład ty nie możesz pojechać, co mi serce po prostu krwawi.
0: I no, mnie też.
1: Naprawdę, naprawdę to bardzo niedobra wiadomość i szkoda ogromnie, ale widzisz i właśnie patrząc i myśląc o osobach takich jak ty, które po prostu nie mogą pojechać, a są z nami, przecież no jesteś jakby w samym centrum tego wszystkiego, po prostu musimy się nad tym zastanowić. To nie jest proste. To, co mówiłam na tych workshopach, że to nie jest tak, że my dostajemy jakąś receptę gotową. My dostaniemy dużo rzeczy, które nam się na pewno przydadzą, ale my będziemy musieli je sobie przepracować i jakby zastanowić się, jak je wykorzystać. Mamy zobowiązania, to znaczy jeszcze po powrocie tam się odbędzie ileś tych workshopów czy tam webinarów, na których się mamy wszyscy spotkać. Ale też myślę, że musimy po prostu przemyśleć, jak to zrobić, co kto chce robić, czym się interesuje, bo było dużo bardzo ciekawych rozmów tam na tym naszym spotkaniu. Między innymi rozmowa o tym, że rzecz, o której wiele osób mówiło, to jest to, że seniorzy są kompletnie zaniedbani, Polacy seniorzy, którzy czasami nie znają tak dobrze języka, żeby się tam włączyć w jakieś kanadyjskie inicjatywy, czasami nie ma dla nich tych inicjatyw, więc różne tematy, kulturalne oczywiście, sprawy muzyków, jakiejś takiej alternatywnej możliwości robienia fajnych wspólnych rzeczy. Także będziemy wszyscy rozmawiać o tym, Joasia.
0: No właśnie, już się nie mogę doczekać. Jeszcze jedna jest sprawa taka zupełnie właśnie wyjątkowa. Tym drugim partnerem w tym wszystkim jest Kanadyjsko-Polska Izba Handlowa. Właśnie jeszcze może troszeczkę z tej strony przybliż nam tę sytuację.
1: Znaczy bliżej Polski ubiegał się o ten grant z dwoma partnerami kanadyjskimi i to jest takie ważne ze względu na to, że ani my byśmy jako DIPAC sami nie dostali, ani na pewno ta izba też nie. Więc tu są takie dwa jakby troszeczkę inne trendy, czyli ten taki trochę biznesowy bardziej i ten nasz taki bardziej cywic, taki obywatelski i tak dalej. Ale myślę, że to już tych spotkań było sporo i widać, że ci ludzie często są i tu, i tu. I wydaje mi się, że możemy my się nauczyć dużo od nich i oni dużo się nauczyć mogą od nas. Także ja to widzę jako, to jest pierwszy przypadek, gdzie taka inicjatywa w taki sposób powstaje. Takie dwa jakby środowiska. No oczywiście to nie jest tak, że to jest wyłącznie, tak? Bo tam są osoby, które i tu chcą działać, więc to, myślę, że będziemy działali wszyscy razem. Co jest takie niezwykłe w tym projekcie, to jest to, że my rzeczywiście tutaj przy nim sami pracujemy, bo do tej pory te projekty tam organizowane na przykład dla Polonii przez jakieś fundacje w Polsce, sponsorowane tam, nie wiem, czy tam dostawały granty z Senatu, czy może z MSZ-u, to było tak, że to oni wszystko wymyślali, robili nabór i ludzie przyjeżdżali, tam się często dopiero poznawali, a to jest zupełnie co innego. My mamy w tym ogromny udział wszyscy. I naprawdę ja jestem po prostu pełna ogromnej, myśmy wyszli stamtąd na skrzydłach z tego wspólnego spotkania, muszę powiedzieć. Było nas tam prawie 30 osób i było naprawdę po prostu świetnie. Takie pomysły i wszyscy chcą i go rozmawiają i ten, no tak po prostu, sami sobie to robimy, więc my będziemy wszyscy mogli zdecydować, jak będziemy chcieli, żeby ten projekt poszedł i co będziemy robili po powrocie. Ale widzę bardzo optymistycznie.
0: No niesamowicie brzmi to ciekawie, ekscytująco. Taki grassroots project. Tak. Czekamy na rezultaty. Życzymy wspaniałego pobytu i owocnych dyskusji.
1: No, będzie na ten temat dużo informacji po powrocie, bo my tam mamy nawet jako obowiązek zrobić jakiś tam filmik, a w ogóle to ja muszę pisać artykuły, także na pewno będziemy rozmawiać o tym, Joasiu, tutaj u was w radio. No dołączajcie się do nas, tam zgromadźcie się w Edmonton i wszędzie indziej. Zobaczymy, jak to wszystko będzie. Myślę, że fajnie.
0: Do usłyszenia zatem, Małgosiu, i dziękuję.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, a Państwa wszystkich serdecznie pozdrawiam w Labor Day, bo dzisiaj my nagrywamy to z Joasią w Labor Day, w poniedziałek. Niby wolny, ale wszyscy pracują ciężko. Dziękuję
0: Ci bardzo. Niektórzy nie mają nigdy odpoczynku.
1: A Ty masz koncert, zdaje się,
0: A ja mam
1: tak?
0: koncert, dokładnie.
1: No właśnie. Wszystkiego dobrego i do dalszych rozmów.

0: Czytamy polskie książki i zapraszamy na Medium. To tytuł książki, którą napisała Joanna Dobkowska-Kubacka. Czyta Daria Kowalska.
1: Niemal co noc z dołu dobiegały krzyki. Nieszczęsna na powrót mordowała kochanka. Scena odtwarzała się z piekielną regularnością. Podczas pokuty Adeliny hrabina miała jednak ciekawsze zajęcia niż przysłuchiwanie się hałasom. Wraz z nocą przychodził też Walter. Pojawiał się najpierw w ciemnych szybach. Żądał, by wpuścić go do środka. Z pomocą jej ciała umacniał kształt, który mu nadała. Anna oddawała się biernie, jak zaczarowana. Do chwili, gdy wstrząsała nią eksplozja, rozrywając na kawałki i wyzwalając z rzeczywistości i lęku. Berlińscy doktorzy powiedzieliby, że to po prostu sny, typowe dla histeryczek, erotyczne, graniczące z obłędem. Księża dodaliby, że grzeszne. Cóż stąd? Całe życie czekała, by tak śnić i była szczęśliwa. I nie dbała o nic innego. Przynajmniej dopóki Herta nie przyniosła tego swego zatrutego prezentu. Przez pierwsze miesiące pobytu w Hole, ciesząc się poprawą zdrowia, Anna niemal codziennie wychodziła na spacer po plaży. Gdy mijała feralny pokój, Adelina przykuta do ściany patrzyła błagalnie jak pies na krótkim łańcuchu. Trzeba zburzyć mur, trzeba zburzyć mur, powtarzała. Wiem, że mnie słyszysz, pomóż mi. Ale przecież hrabina von Tafel, chora i słaba, nie dałaby sobie sama rady z wyburzaniem ścian. Obiecywała jednak, że zastanowi się, co można zrobić. Później dochodzi do sklepu. Przynajmniej on stoi, gdzie stał i nic się w nim nie zmieniło. Asortyment, mydło i powidło. Sprzedawczyni ta sama głupia krowa, tylko jeszcze bardziej naburmuszona niż poprzednio, gdy Anna spotkała ją pierwszy raz, a było to zaraz następnego dnia po przyjeździe do Hole. Hrabina przyszła wtedy do sklepu wczesnym przedpołudniem kupić kredę potrzebną do wyrysowania magicznego kręgu. Miała mocne, oparte na realnych przesłankach przeczucie, że tym razem uda się zmaterializować ducha. W końcu

Wkrótce spełni się jedno z najgorętszych pragnień jej życia. Pokaże Ksaweremu, co potrafi, mimo że on tego nie zobaczy. Nie mogła się doczekać, a nawet ustać spokojnie na miejscu. Cały czas przytupywała. Wydając resztę, sklepikarka ostrzegła, że w pensjonacie, w którym szanowna pani się zatrzymała, straszy. Wiem, odparła Anna, uśmiechając się promiennie. Duchy to moja specjalność. Zawodowo przekazuję żywym wieści od zmarłych. Ceny niewygórowane. Za niewielką opłatą mogę też powróżyć. Zobaczy pani, że wszystko się sprawdzi. Sprzedawczyni zbladła i zamarła, podobnie jak 3 pozostałe osoby w sklepie. A mnie to nie przeszkadzało. Wręcz przeciwnie. Zawsze uważała, że dobre wrażenie należy robić zaraz na wstępie. Mocne wejście sprawia, że wieści szybko się rozchodzą i klienci napływają szeroką falą. Prawdziwy duch, najprawdziwszy. Czyż to nie cudowne? Zawołała radośnie na pożegnanie i wypadła ze sklepu furkocząc wściekle różową spódnicą. Nie ma to jak porządne zamieszanie. Tym razem sprzedawczyni w ogóle jej nie zauważa, choć w sklepie brak innych klientów. Nie odpowiada na dzień dobry. Przesuwa towar na półkach, wydaje się być całkowicie pochłonięta tym durnym zajęciem. Dzień dobry, powtarza Anna. Zero reakcji. Przepraszam, mówi. I nic. Przepraszam, mówi głośniej. Z jakichś nieznanych Annie powodów sklepikarka postanowiła ją ignorować. W innych okolicznościach hrabina von Tafel obraziłaby się i wyszła z wysoko uniesioną głową. Są przecież przyjemniejsze miejsca, gdzie można zostawić ciężko zarobione pieniądze. Ale nie dziś, bo jest śmiertelnie głodna. Poproszę bochenek chleba. No nie, panna sklepowa cały czas stroi fochy. Wobec tego Anna Eudora wchodzi za ladę, bierze chleb i z głośnym brzdękiem kładzie na blacie, co się należy. Sprzedawczyni odrywa wzrok od półek i patrzy podejrzliwie na monety. Waha się, czy przyjąć. Rozterka maluje się na tępym pysku. W końcu wzrusza ramionami. Pieniądze to pieniądze, czyste czy brudne. Wciąż tyle samo warte, nieprawdaż? Poza tym jak najszybciej postara się wydać nimi komuś resztę. Anna ma wrażenie, że czyta w myślach. Dziwne. Wcześniej jej się to w przypadku żywych nigdy nie zdarzało. Do pełnej ceny bochenka brakuje feniga. Hrabina złośliwie uśmiecha się. Może powróżę w zamian za tego feniga? Cena zaiste okazyjna. Udaje, że chce wziąć tamtą za nadgarstek. Sprzedawczyni błyskawicznie chowa ręce za siebie i krzyżuje na plecach. Kręci głową, że nie. Jest przerażona. Głupia, co niby mogłabym jej zrobić, myśli Anna. Ale ma już dość tej zabawy. Wytwornym tonem mówi do widzenia, by podkreślić, że przynajmniej ona jedna tutaj orientuje się, co to są dobre maniery, i wychodzi. Z sieni dobiegają szepty. Nosi rzeczy starej. Weszła już w jej buty, widziała pani? Zła krew. Cały czas mówiłam, że zła krew. Droga powrotna do pensjonatu wydaje się dłuższa niż w drugą stronę. Idzie się trudniej. Pod cienkimi podeszwami fikuśnych bucików skrzypi zamarznięte błoto. Niemiłosiernie twarde i ostre, do bólu rzeczywiste. Dlaczego tak jej tu nie lubią? Co takiego im zrobiła? Drugiego dnia pobytu Anny w hole do pensjonatu przyszła Herta, tak jak zapowiadała. Ale nie zamierzała rozmawiać o pieniądzach, bowiem zaszło nieporozumienie. Pomyliła hrabinę von Tafel z inną osobą, która akurat tego samego dnia miała przyjechać. Cóż za fatalny zbieg okoliczności. Tamta musiała opóźnić przyjazd i przybędzie dopiero nazajutrz. Frau Knopke właśnie dostała telegram. Przykro jej z powodu całego tego zamieszania. Na swój koszt odstawi hrabinę na stację i nawet nie policzy za nocleg. Chce się mnie pozbyć, zrozumiała Anna. Choć przecież sama mnie przywiozła. Czy ona też ma dziury w pamięci? Gadka o telegramie to na pewno bajeczka. Hrabina uznała, że do gospodyni musiały już dotrzeć echa sklepowego występu lokatorki. Reklama zaczęła działać, języki poszły w ruch. Wieści w hole zaiste rozchodzą się błyskawicznie. Frau Knopke dowiedziała się, że nowo przybyła potrafi rozmawiać z duchami i przestraszyła się. Jakie też rewelacje może wyciągnąć od Adeliny? Nie dam się stąd wyrzucić, zdecydowała Anna Eudora. Bo i co jej pozostało? Ma wrócić do Berlina? Położyć się do łóżka i czekać pokornie na śmierć? Skoro ta i tak wkrótce nadejdzie, wcześniej należy jej się trochę rozrywki. No i przede wszystkim, nade wszystko, pierwszy raz w życiu hrabina von Tafel jest tak blisko zmaterializowania ducha. Takiej szansy za nic nie odpuści. Wyrzucą ją stąd, po jej trupie. Karty na stół więc. Powiedziała Hercie, że za późno. I tak już wszystko wie. Zna jej ponure sekrety. Wyznała też, że jest śmiertelnie chora. Pożyje jeszcze góra
parę miesięcy. Jeśli przez ten czas będzie miała zapewnione mieszkanie i utrzymanie, Wikt

i opierunek za darmo, w ramach rewanżu pozbędzie się prześladującej gospodynię zjawy. Frau Knopke musi jednak zdawać sobie sprawę, że to bardzo trudny przypadek, wymagający subtelnego wyczucia i wielkiej przemyślności. Adelina ma ogromną moc. Niełatwo będzie odesłać ją bezpiecznie w zaświaty, skoro uparła się szkodzić na miejscu. Trzeba też starannie zamknąć za duchem symboliczne drzwi na metafizyczny klucz, by nie wrócił. Mniej doświadczone od hrabiny von Tafel medium spuściłoby tylko Adelinę z uwięzi, a wtedy mogłaby latać sobie luzem po całym mieście. Wiadomo, co zrobiłaby w pierwszej kolejności. Na pewno wybrałaby się odwiedzić siostrę. Ma ku temu wiele powodów. Nieprawdaż? Frau Knopke spotkało doprawdy wielkie szczęście, że poznała Annę Eudorę von Tafel, która potrafi odsyłać duchy do krainy wiecznego lata tak definitywnie, że nie są w stanie stamtąd nawet nosa wychylić. W dodatku gwarantuje klientom pełną dyskrecję, a w tym przypadku tajemnicę weźmie nawet ze sobą do grobu. Oczywiście pod warunkiem, że Frau Knopke jej stąd nie wyrzuci i pozwoli umrzeć w spokoju. Tego dnia hrabina owszem wyłożyła karty na stół, ale o Walterze nawet się nie zająknęła, bo Walter był asem w rękawie.

Przed zakończeniem programu odczytam fragment apelu profesora Leszka Sibilskiego, polsko-amerykańskiego socjologa i byłego kolarza, który otrzymaliśmy dzięki uprzejmości Konsulatu Generalnego w Vancouver. W dniach od 20 do 27 września w Montrealu odbędą się Mistrzostwa Świata w kolarstwie szosowym z udziałem polskiej reprezentacji. Oto fragment listu. Wspólnie z prezesem Markiem Leśniewskim uczynimy wszystko, aby obecność polskich zawodniczek i zawodników oraz kontakt z Polonią miały charakter aktywny i inspirujący, a przede wszystkim, aby przełożyły się na wsparcie dla naszych reprezentantów. Miejmy nadzieję, że biało-czerwone flagi będą podczas wyścigów widoczne, a doping Polonii poniesie naszych zawodników i zawodniczki do walki o jak najlepsze wyniki. W imieniu naszego Radia Kanada zapraszamy wszystkich kibiców, rowerzystów i kolarzy do poparcia naszej reprezentacji w Montrealu. Zanim emisja programu dobiegnie do końca, wyrażę podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania wysłanego przed chwilą programu. W porządku niealfabetycznym, ale ladies first, dziękuję. Oto panie: Joanna Ciapka-Sangster, Nina Walny, Elżbieta Maria Anna, Kaja Sangster, Joanna Bogusławska, Joasia Barnecka-Parker, Joanna Dobkowska-Kubacka, Daria Kowalska i panowie Andrzej Walny i Piotr Rajski. Mówił Bogdan Kulik. Do następnego wrześniowego spotkania z naszym Radiem Kanada.